Liliweni omi lokoni chipo nawe anumwana anumwana ikode kyo thaleli chipo awe ese hansiri na taru wasumanela uhuriale ivoto taru ni nopanena mapuro 35.